Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Bolaszen, na żywo tym razem. Słuchacie Państwo Radia 5 EBI FM na falach 103,1 MHz. Prosimy nas słuchać w poniedziałki o godzinie 17 oraz w soboty o godzinie 8 rano. W dzisiejszym programie przygotowałam dla Państwa wiadomości z kraju i ze świata. Następnie będzie historia naszych wspaniałych polskich biegaczek z ubiegłego wieku, Ewy Kłobukowskiej i Ireny Kirchenstein, później Szewińskiej. Następnie usłyszycie Państwo informacje o zdrowotnych zaletach ogórków kiszonych. No, mam nadzieję, że się ktoś tym zainteresuje. Będą również wiadomości o kurdybanku. Zaś potem mamy, oczywiście mamy 14 września i już można powiedzieć, że wiosna zaczęła się pięknie. Drodzy Państwo, życzę miłego słuchania.

To była grupa Wilki w piosence pod tytułem Jeruzalem. Wiadomości z kraju i ze świata. Od września 2026 roku rewolucja w szkołach. Co z napojami? Od 1 września w szkołach zmienia się nie tylko menu szkolnych stołówek. Zmodyfikować swój asortyment musieli też właściciele szkolnych sklepików czy operatorzy wendingowi, którzy posiadają swoje maszyny w placówkach oświatowych, a to dlatego, że od nowego roku szkolnego z listy dozwolonych dla tego kanału sprzedaży grup produktów znika kategoria inne. Nie tylko żywność, Lidl, Biedronka i Auchan budują lojalność w nowych segmentach. Klienci coraz częściej łączą sieci spożywcze z konkretnymi kategoriami non-FMCG. Lidl wybierany jest na narzędzia i odzież, Biedronka na tekstylia domowe, a Auchan na artykuły szkolne i biurowe. Raport YouGov wskazuje, że produkty non-FMCG są głównym powodem wizyty w sklepach. Aż 14% Polaków idzie do Biedronki i do Lidla. Konsumenci kojarzą specjalizację sieci Lidl z narzędziami i odzieżą. Cena i promocja wciąż dominują w decyzjach zakupowych, ale rośnie rola jakości i unikalności. Jak podaje portal skijumping.pl, Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa przedstawiła warunki startu zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach FIS w sezonie 26-27. Federacja w oświadczeniu przekazała, że sportowcy będą mogli startować tylko w indywidualnych zawodach. Zawodnicy muszą także podpisać deklarację neutralności. Decyzja o przekazaniu Ukrainie rakiet Patriot, w tym rakiet z polskich zasobów, miała zapaść w Berlinie. Mówił o tym sam niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Tymczasem Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz przez miesiące nie powiedzieli Polakom prawdy. Sprawa wyszła na jaw dopiero przez butę i arogancję ukraińskich elit. Polska może stracić krajową produkcję Black Hawków. Wszystko rozbija się o brak zamówień przez MON. PZL Mielec jest obecnie producentem eksportowej wersji amerykańskiego śmigłowca S-70i Black Hawk. W Mielcu Polacy właśnie skończyli realizację kontraktu dla Filipin, a to jest aż 48 śmigłowców. Bardzo dobra wiadomość, drodzy Państwo. Mateusz Kołodziejski wygrywa Wanda Diamond League. Polak skoczył wzwyż 2:28 podczas meetingu Allianz Memorial Van Damme. Mamy również mistrza świata, a nawet dwóch. Masters na 400 metrów. W Korei Michał Musiał wziął złoto z czasem 54.21. Tak szybko powyżej tej granicy wieku żaden Polak nie biegał. Drugie złoto dołożył Jakub Adamczyk z czasem 50.69. W tym roku Jakub ustanowił też rekord Masters dla tej kategorii. Bardzo ciekawa informacja z Anglii. Ellie Sims ma dostać powołanie na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej, w sokerze. Anglik niedawno przyznał, że chciałby reprezentować Polskę i wszystko wskazuje na to, że za chwilę będzie w kadrze.
Sprawy nabrały tempa do końca tygodnia. Sims ma podjąć decyzję. Jan Urban początkowo się opierał, ale zmienił zdanie. Został trochę postawiony pod ścianą.

60 lat temu zdominowały Europę. Kłobukowska i Szewińska urządziły w Budapeszcie prawdziwy koncert. To były mistrzostwa, podczas których dwie Polki pokazały Europie, jak ogromną potęgą były wówczas nasze biegi sprinterskie. Dokładnie 60 lat temu, 2 września 1966 roku, Irena Szewińska i Ewa Kłobukowska zdobyły dla Polski dwa pierwsze miejsca w biegu na 200 metrów podczas Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Polki zostawiły za sobą wszystkie rywalki i wspólnie stanęły na dwóch najwyższych stopniach podium. Ale najpiękniejsze w tej historii jest to, że dwa dni wcześniej zrobiły dokładnie to samo, tylko zamieniły się miejscami. W finale biegu na 100 metrów mistrzynią Europy została Ewa Kłobukowska, a srebrny medal wywalczyła Irena Szewińska. Czyli 100 metrów Ewa Kłobukowska złoty medal, Irena Szewińska srebrny medal. I na zakończenie mistrzostw obie znalazły się w składzie polskiej sztafety. 4 razy 100 metrów razem z Danutą Straszyńską i Elżbietą Żebrowską. Bilans obu naszych sprinterek z Budapesztu wyglądałby identycznie, ale Irena Szewińska wygrała również skok w dal. Ich dorobek w Budapeszcie wyglądał więc następująco. Irena Szewińska 3 złote i 1 srebrny, Ewa Kłobukowska 2 złote i 1 srebrny. Dzisiaj Irena Szewińska jest pamiętana jako jedna z najwybitniejszych postaci w całej historii polskiego sportu. Niestety, późniejsze losy Ewy Kłobukowskiej należą do najbardziej bolesnych historii w polskim sporcie. W 1967 roku przed zawodami w Kijowie działacze ZSRR i NRD wystąpili z wnioskiem o dyskwalifikację polskiej sprinterki. Przeprowadzono wówczas badania, których poddano wyłącznie reprezentantki Polski. W skład komisji weszło 3 przedstawicieli Węgier i 3 Związku Radzieckiego. W oficjalnym uzasadnieniu stwierdzono, że część komórek Kłobukowskiej miała układ chromozomów XXY, czyli XXY, a część XX. Na tej podstawie zakwestionowano jej prawo do rywalizacji w zawodach kobiet i zabroniono jej dalszych startów, brutalnie przerywając karierę jednej z najlepszych sprinterek świata. Po latach stosowane wówczas metody weryfikacji płci zostały uznane za niewiarygodne i zarzucone. Kłobukowska została skrzywdzona przez procedury, które dzisiaj są jednym z najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów w historii lekkoatletyki. My jednak pamiętamy o pani Ewie. Piękne to były czasy dla polskiego sprintu.

A teraz przytoczę słowa prezydenta Reagana sprzed wielu lat. Otóż Reagan powiedział o Polsce: Polska nie leży ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest centrum cywilizacji europejskiej. Wniosła potężny wkład w jej rozwój i w znaczący sposób czyni to także dzisiaj, nie godząc się na uciemiężenie. Drodzy Państwo, byłoby naprawdę wspaniale, gdybyśmy mogli zrozumieć, co się dzieje z nami, gdy okazujemy komuś miłość. Twoje uczucia tworzą pole magnetyczne, które całkowicie cię otacza. Każdy człowiek ma takie pole. Gdziekolwiek się udajesz, pole przemieszcza się razem z tobą. Jest czasem widoczne, że bardzo starych zdjęciach jakby człowieka otaczała aura albo aureola. Ta aura wokół nas to pole elektromagnetyczne. Właśnie poprzez magnetyzm otaczającego cię pola przyciągasz wszystko, co cię w twoim życiu spotka.

A teraz, drodzy Państwo, o ogórkach kiszonych. Na pewno temat bardzo bliski wielu, wielu Polakom. Najnowsze badania przeprowadzone przez Matthew Hillimay z College of William and Mary, a następnie opublikowane w National Center for Biotechnology, wykazały, iż regularne spożywanie ogórków kiszonych doprowadza do zredukowania stresu, lęku oraz różnych nerwic. Ponadto substancje, które powstają w procesie fermentacji ogórków, stymulują produkcję hormonu szczęścia, jakim jest serotonina. Dlaczego tak się dzieje? Oraz jak najlepiej te ogórki zakisić? Dzieje się tak z powodu przyspieszenia namnażania się korzystnych bakterii jelitowych. W kolejnym badaniu uczeni z Pasadiny odkryli, iż to właśnie jelita są odpowiedzialne w 90% za produkcję hormonu szczęścia. Do dziś istnieje mit, iż hormon ten powstaje wyłącznie w mózgu. Jednakże często produkcja tego hormonu może być zakłócona, głównie z powodu małej ilości odpowiednich bakterii jelitowych. Uczeni dowiedli, iż niedobór bakterii jelitowych powoduje spadek produkcji serotoniny aż o 60%. Wnioski z tego badania były jednoznaczne. Sfermentowane produkty zwiększają produkcję neuroprzekaźników, czyli tzw. GABA, które tworzą efekt zbliżony do leków przeciwlękowych. Badanie to zostało przeprowadzone na 700 studentach psychologii. Okazało się, iż styl życia, a przede wszystkim dieta bogata w sfermentowane produkty, czyli na przykład ogórki, ogranicza stres oraz stany lękowe.

Władza go nienawidziła. Warszawa, 1971 rok. Czesław Niemen Wydrzycki śpiewa Dziwny jest ten świat. Władza ludowa nienawidzi jego kolorowych strojów i wolnego ducha. Nagle zaczyna się nagonka, cenzura blokuje koncerty, media szydzą z jego głosu, artysta traci kontrakty, oszczędności topnieją, a on staje się wrogiem systemu. Napięcie narasta, gdy Bezpieka fabrykuje skandale, by zniszczyć mu opinię. Niemen zostaje niemal z niczym, walcząc o prawo do bycia sobą. Wytrzymał presję, nie ugiął się, nie ugiął kolan przed partią. To była mordercza próba charakteru, która kosztowała go zdrowie i majątek. Udowodnił, że godność artysty nie ma ceny. Odszedł jako wolny człowiek, którego nie zdołano złamać. Drodzy Państwo, smutna historia, ale niestety prawdziwa.

Piękny cytat Alberta Einsteina. Otóż dożyliśmy takich czasów, w których ucisza się mądrych ludzi po to, żeby nie obrażało tych, którzy nie zasługują na to. Powiem jeszcze raz. Dożyliśmy takich czasów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to, co mówią, nie obraziło głupców. A teraz tytuł sprawiedliwego Żyda. Wśród Żydów świata otrzymuje Seweryn Aszkenazi za słowa o Polsce. Trzeba jasno powiedzieć, że to nie Polska, tylko cały świat kolaborował z Niemcami przy zagładzie Żydów. Polacy przecież nie łapali Żydów jak Francuzi czy Holendrzy i Norwegowie. Polska policja nie aresztowała Żydów, nie ładowała ich do wagonów, nie było jej w Auschwitz. Prawdą jest natomiast to, że Polska cierpiała najwięcej ze wszystkich okupowanych krajów świata. Została oddana Niemcom przez sojuszników i przez Watykan.

Już święta Hildegarda, mistyczka i uzdrowicielka żyjąca w XII wieku, więc bardzo dawno, stosowała kurdybanek w leczeniu różnych schorzeń. Do picia i jedzenia można używać świeżego kurdybanku, ale też suszonego. Polecamy samodzielnie go zbierać, w Polsce oczywiście. Zwłaszcza dlatego, że bluszczyk kurdybanek jest rośliną pospolitą w naszym kraju, w Polsce. Najlepiej zbierać rośliny, które rosną w słońcu. Mają one najwięcej olejków eterycznych, a więc są najbardziej wartościowe. Zbiera się całe pędy z liśćmi i kwiatami. Z każdym dniem będziesz coraz starszy, ale wcale nie musisz się starzeć. W książce Sprawny mózg i zdrowe jelita doktora Alberto Villoldo, naukowiec ten i szaman oraz Connie Anderson, wybitny kucharz, uczą, co jeść, by posiłki aktywowały w naszym ciele mechanizmy regenerujące komórki, bo tak, możemy cofać procesy starzenia, możemy cofać rozwój chorób i nie trzeba do tego wcale wielkich pieniędzy.

A teraz specjalnie dla Państwa specjalne chińskie przysłowia. Najwięcej do powiedzenia o cudzym życiu mają ci, którzy nie radzą sobie z własnym. Pesymista widzi ciemny tunel, optymista widzi światło w tunelu, a realista widzi nadjeżdżający pociąg. Nie kłóć się z idiotą, bo zaciągnie cię do swojego poziomu i niestety pobije doświadczeniem. Nieważne, gdzie pojedziesz, i tak przywieziesz pamiątkę z Chin. 18% ma chłopaka, a reszta ma mózg. I ostatnie, ile śniegu musiała zjeść twoja matka, aby urodzić takiego bałwana?

I to, drodzy Państwo, na dzisiaj wszystko. Thank you very much to my technician. Yes, and proszę nas słuchać. Ja mam z Państwem spotkanie 5 października. Prosimy nas słuchać oczywiście w sobotę następną. To będzie pod redakcją Romy Legedza. I to na dzisiaj wszystko. Życzę Państwu szczęścia i miłości. I do usłyszenia. Goodbye.